Mamy dziś piątek, trzeci dzień lipca i 184 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Tomasz, Jacek i Anatol, ale także Mirosław, Leon, Józef, Longina, Longin, Radomir, Leona, Kamelia, Miłosław i Heliodor. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj obchodzimy dzień cioci i wujka, w związku z tym całym rodzinom wszystkiego najlepszego życzymy przy okazji. Dzisiaj również dzień czerwonej ostrej papryczki, czyli w pewnych dawkach lubię, w pewnych może już nie. Ale poza tym mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Toreb Foliowych. Ja co prawda staram się mieć raczej płócienną, no ale wiecie, czasami różnie to wychodzi. A jeżeli chodzi o koncerty czy wydarzenia, no to będzie dłużej dzisiaj, bo jakby co do czego o 20:00, ale dzisiaj w Gwarku The Clover Hearts koncertować będą, czyli punk rock i to takim celtyckim wydaniu. Jakby co do czego, to również przypominam, że trwa 35. Festiwal Kultury Żydowskiej. Może troszeczkę mniej się rzuca na oczy i w oczy troszeczkę, ale nie zmienia to faktu, że posłuchać można. Tym bardziej, że dzisiaj o 18:00 w synagodze Temple Klezmetics, czyli muzyka klezmerska w bardzo, ale to bardzo dobrym wykonaniu. Natomiast na niedzielę zapraszam na koncert kantorów, który będzie miał z kolei w Bramie Pańskiej miejsce, ale to o godzinie 19:00, to również z tego Temple. Tak koncertowo oczywiście, no i chyba nie można również nie wspomnieć o tym, że może nie koncertowo, ale kulturalnie dzisiaj, jutro, pojutrze, 39. ulica Festiwal, czyli Festiwal Teatrów Ulicznych, czyli będą tam, gdzie się można spodziewać, na rynku głównym, na ulicach Krakowa. Jednym słowem, będzie się naprawdę dużo, dużo działo. No i plac Jana Nowaka Jeziorańskiego, czyli przed Dworcem Głównym również. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to proponuję Wam obejrzenie najnowszego filmu, bo premiera dzisiaj nastąpiła. Zaproszenie. Film, uwaga, uwaga, zrealizowała, wyreżyserowała Olivia White, którą no, z House'a pamiętamy, teraz zwana popularna trzynastka, to właśnie ta pani. I co więcej, Olivia White w tym filmie nie tylko reżyseruje, ale i występuje. A dodam jeszcze, że poza nią jest tutaj jeszcze Penelope Cruz, Edward Norton i Seth Rogen. Jednym słowem, naprawdę doskonała obsada. Z pozoru fabuła taka statyczna, bo mamy małżeństwo, które zaprasza sąsiadów. No, a jak zaczęli dyskutować, oj, poszło ostro. Wiele animozji i wiele różnych takich ukrywanych, skrywanych tajemnic. Jednym słowem, moi drodzy, taka komedio-tragedia rodzinna, jak najbardziej do obejrzenia. A zaproszenie możecie obejrzeć w multikinie zarówno dzisiaj, jak i jutro o godzinie 17:15, jak i 18:20, do czego oczywiście serdecznie Was zapraszam. No i informacje bieżące, a skoro tak, no to od razu powiem, że już jutro będzie miał miejsce wykład, no i prelekcja oczywiście, prelekcja z zakresu Futurhist. To nowatorski projekt, przedsięwzięcie badawczo-innowacyjne realizowane z unijnego programu Horyzont Europa, międzynarodowe przedsięwzięcie, którym inicjatywa służy opracowaniu skutecznych i opłacalnych rozwiązań pozwalających ograniczyć zapotrzebowanie historycznych budynków na energię przy zachowaniu ich wartości historycznej i kulturowej. A projekt realizowany jest pilotażowo w czterech budynkach czterech europejskich miast: w Kordobie, Edynburgu, Linköping i Krakowie. A budynkiem demonstracyjnym w Krakowie jest pozostająca pod ścisłą ochroną konserwatorską kamienica przy ulicy Kościuszki 18, będąca przykładem typowej krakowskiej zabudowy z przełomu XIX i XX wieku. I właśnie tam, na jej dziedzińcu, w sobotę 4 lipca będzie miał miejsce ten specjalny wykład, specjalne warsztaty i prelekcja. Jednym słowem, zapraszam już od godziny 10:00.
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co na tym idzie podpowiem, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl. Wystarczy wejść na nią, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko, co zrobić powinniście, to już żeście zrobili. Reszta po naszej stronie, a my gwarantujemy ładną muzykę, ciekawe tematy, no myślę, że również doskonałą atmosferę. To wszystko do waszej dyspozycji. A dodam, że w sobotę i niedzielę rano możecie słuchać powtórek programów wieczornych z mijającego tygodnia. Natomiast o godzinie 17 w sobotę takie podsumowanie informacji, no nazwijmy to wydarzeń, które na Politechnice się rozgrywały w poprzednim tygodniu. Natomiast wieczorem w sobotę o 20 z naszej odkurzonej, czyli no może nie premierowo, ale prapremierowo, bo będą materiały, które dawno, ale to bardzo dawno na naszej antenie prezentowane nie były. To wszystko oczywiście przez sobotę, niedzielę. Natomiast dzisiaj, jeszcze dzisiaj, moi drodzy, tuż po 21 herbatka, na którą zaprasza was serdecznie Tomasz Kapuśniak.

Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłuchania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.

0: Hoy si queda esta frase perfectamente.
1: El veneno no mata.

meget mere fra hjertet. Glem ikke, hvem vi er. Og resten.

0: Mamy dzisiaj poniedziałek, 29 dzień czerwca i 180 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Piotr, Paweł i Beata, ale także Maria, Emma, Benedykta, Emma, Iweta, Kasiusz i Kasja. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień rybaka obchodzimy m.in. dodatkowo święto wojskowych oddziałów gospodarczych, czyli logistyka ogólnie rzecz ujmując. Dodatkowo dzień ratownika WOPR to akurat bardzo potrzebne przy tych warunkach pogodowych. No a poza tym dzisiaj Międzynarodowy Dzień Tropików. Wydaje mi się, że wszyscy żeśmy świętowali. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, a w zasadzie koncertowe, to mam dla was informacje dwie. Po pierwsze, wystartował 31. Summer Jazz Festival w Krakowie oczywiście, który potrwa do końca sierpnia. Natomiast na jutro chciałbym was zaprosić do Tauron Areny, a tam One Republic koncertować będzie. W związku z tym, no, kto jeszcze nie kupił bilety, niech próbuje. Może się uda. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to proponuję wam obejrzenie jutro, Dzień Objawienia. Najnowszy film Stevena Spielberga, który no, w bardzo krótki i prosty sposób nawiązuje do bliskich spotkań trzeciego stopnia, które pamiętamy pewnie jak przez mgłę, ja na przykład bardzo dobrze. A film oczywiście mówi o najbliższym kontakcie z obcą cywilizacją i potwierdzeniem faktu, że nie jesteśmy sami. Tak czy siak, film do obejrzenia jutro w Multikinie o godzinie 16:05 lub 19:15 oczywiście zapraszam. No i informacje bieżące. Nie wiem, czy pamiętacie, ale parę dni temu informowałem o tym, że podpisana została umowa, która ma na celu stworzenie, no powiedzmy, kwantowej doliny w obrębie Krakowa, a wziąłem im udział zarówno Politechnika, jak UJ, AGH, no i dodatkowo NEWAG. No i w związku z tym niejako startuje cykl szkoleń, cykl wykładów, które mają przybliżyć technikę kwantową oraz zakresy jej stosowania i w jaki sposób to ewentualnie używać i do czego można ewentualnie użyć. A pierwszy z tych wykładów inaugurujący cały cykl odbędzie się już jutro o godzinie 10:30 w kotłowni, na który to oczywiście serdecznie was zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co o tym idzie, przypominam, że można nas słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pl, gdzie nadajemy na okrągło całą dobę oczywiście do waszej dyspozycji. Wy wchodzicie na stronę, klikacie przycisk Włącz Radio, a my gwarantujemy dobrą zabawę, ciekawą tematykę, no i oczywiście rewelacyjną muzykę. To wszystko dla was, a skoro już mowa o szczegółach, to podpowiem, że jutro poranek w Nowinkach tradycyjnie tuż po godzinie 9:00 wieczorem, ale jutro zapraszam na 21:00 na Worek Buszu, a dzisiaj już za chwileczkę sportowe nowinki.
1: www.nowinki.pkedu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Sportowe Nowinki.
1: Sportowe nowinki przygotował Jakub Green, a przedstawię je razem wspólnie z Albertem Pusą.
2: Maja Chwalińska przegrała w pierwszej rundzie Wimbledonu z Tajką Mananczają Savankaev 6-2, 5-7, 2-6. Polska tenisistka, która przed kilkoma tygodniami grała w finale French Open, poślizgnęła się na korcie przy piłce meczowej w drugim secie. Przez resztę spotkania Polka zmagała się z urazem, który przeszkadzał jej w płynnej grze. Hubert Hurkacz natomiast pokonał w świetnym stylu 3-0 Norwega Kaspera Ruda. Magdalena Fręch w aktualnie trwającym drugim secie z Anną Kalińską przegrywa 3-1 po zaciętym, ale niestety przegranym pierwszym secie. Swój mecz gra aktualnie również Magdalinet, która w swoim pierwszym secie przegrywa 3-4 z Mirrą Andrijewą. Pierwszą rundę Igi Świątek będzie można oglądać jutro od godziny 14:30, w której przed Polką stanie Amerykanka Taylor Townsend.
1: W 1/16 mundialu jedni z gospodarzy, czyli reprezentacja Kanady, pokonała RPA 1-0 i awansowała do 1/8 finału, w której zmierzy się ze zwycięzcą meczu Holandia-Maroko. Odbędzie się ono o godzinie 3:00, a pozostałe spotkania, które możemy śledzić tego wieczoru oraz tej nocy, to trwający Brazylia-Japonia, gdzie aktualny zaskakujący wynik to 0-1 i Niemcy-Paragwaj, który zacznie się o 22:30. Jeżeli chodzi o Formułę 1, George Russell z Mercedesa odniósł drugie zwycięstwo w tym sezonie. Grand Prix Austrii przyniosło strategiczną rozgrywkę i próbę pogoni drugiego na podium Maxa Verstappena, ale Holender stracił trochę czasu na starciach z Lewisem Hamiltonem. Potem musiał oglądać się jeszcze za siebie, gdzie pędził finalnie, zdobywając trzecie miejsce, kolejny kierowca Mercedesa, Kimi Antonelli. W ramach sportowych nowinek to jest wszystko, a ja zapraszam razem z Albertem już za moment na audycję GPS.

0: Nowinex.
1: Cotygodniowa dostawa audycji.
2: Ej, Słowik, to nie ta audycja!
1: GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień.
3: Nie ta audycja, ale już po raz ostatni. Moi drodzy, GPS The Last Ride. Mamy ostatni przystanek naszej trasy pożegnalnej, a uczestniczą w niej
4: Jakub Green
3: oraz Albert Pusa, realizowani przez niezastąpionego Słowika Piotra. Będziemy mieli dzisiaj też pewnego gościa specjalnego, ale on w swoim czasie. No cóż, ostatni raz. Kuba, jak się czujesz?
4: Czuję się tak, że mam nadzieję, że nie splujemy się tak bardzo jak przy tych sportowych nowinkach.
3: Tak, pierwszą ligę będzie można oglądać jutro.
4: Wspaniale.
3: Słuchaj, 95% mojego mózgu poszło na to, żeby poprawnie odczytać nazwisko Tajki, która była rywalką Mai Chwalińskiej, a pozostałe 5% po prostu już nie wystarczyło na całą resztę.
4: Nie dziwi mnie, to sam nie miałem pojęcia jak to czytać, dlatego oddałem ci tenis.
3: No więc właśnie. Jako, że to jest ostatni raz, to wcale nie będziemy zbyt wiele zmieniać, bo już za chwilę o tym, co się będzie działo w Krakowie, a później, no to zobaczymy. Trochę o Polsce, trochę o świecie, a zresztą słuchajcie nas.

0: Co tam w Krakowie? A w zasadzie to nie tylko w Krakowie, bo teraz będzie trochę pogodowo łamane na zdrowotnie.
1: O.
0: To, że do nas dotarły wysokie temperatury, powiedzieć tak? To jak nie powiedzieć nic? Myślę, że tu się zgodzisz.
1: No, ja się topię. Mam po prostu taki piekarnik na chacie, że to hit.
0: Gdzie nie gdzie, nawet powyżej 40 stopni Celsjusza. Chore. No, ale jako, że mamy takie wysokie temperatury, no to miasto stwierdziło, że jakoś zareagują. I w związku z zaczynającym się latem, i to zaczynającym się z wielką pompą, to trzeba przyznać.
1: Tak.
0: W takich lokalizacjach jak na przykład Rynek Główny czy Mały Rynek, ale też Rynek Podgórski i Aleja Róż, będzie można napotkać wodną mgiełkę działającą w godzinach 10-19, więc jeśli akurat będziemy gdzieś tam przechadzać się w okolicy, można z tego skorzystać, aby się troszkę schłodzić. Mało tego, nie jest to jedyne rozwiązanie tego typu, ponieważ Straż Pożarna Krakowska we współpracy z wodociągami miasta Krakowa i Strażą Miejską uruchomiła też
1: armatki wodne.
0: O, to by dopiero było efektywne. Ale nie, uruchomiła dodatkowe kurtyny wodne, które działają w godzinach 12 do 19 i ich lokalizacja to Plac Wielkiej Armii Napoleona, Plac Jana Nowaka Jeziorańskiego, ulica Grodzka przy skrzyżowaniu Katyńskim i Plac Wolnica. Więc kolejne punkty dla podróżujących, spacerujących bądź cokolwiek, żeby się po prostu troszkę schłodzić.
1: Czy ktoś by mi coś zrobił, gdybym stał w takiej kurtynie ciągle i bez przerwy?
0: Myślę, że ktoś by mógł się przyczepić w pewnym momencie i niekoniecznie ze służby, ale po prostu z ludzi, którzy będą czekali na swoją kolej. Mało tego, właśnie powiedziałem na początku, że zdrowotnie, dlatego że pamiętajcie, że w takich porach roku, kiedy temperatura osiąga horrendalne, więc wręcz poziomy, warto się nawadniać, nawet trzeba się nawadniać. Pijcie dużo wody i to też mają ułatwić miejskie pitniki. Tych w mieście będzie rozłożone nieco więcej, dlatego nie będę każdej pojedynczej lokalizacji tutaj wymieniał. Wystarczy, że na mapach Google wpiszemy na przykład pitnik miejski albo wodopój i będą nam się takie pineski wyświetlały. Więc dbajcie o siebie, pijcie wodę, unikajcie ostrego słońca, bo wam się jeszcze stanie jakaś krzywda.
1: No, powiem ci, z tym piciem to czasem może być różnie, bo wiesz, biorąc pod uwagę tę wilgotność, jaka jest, bo te upały to tam pół biedy, nie? To, że mamy 80% wilgotności w powietrzu...
0: Nie da się oddychać.
1: To jest po prostu hit, bo ty teraz wyobraź sobie, że pijesz, chcesz to wypocić, wystracić tę wodę, no bo siłą rzeczy trzeba ją gdzieś stracić w jakiejś formie. Próbujesz to odparować.
0: Tak.
1: I nie możesz, bo jest tak wilgotne powietrze i ci jest jeszcze goręcej. Więc, no, z jednej strony bardzo, bardzo zdrowym jest, i oczywiście jak najbardziej zachęcam do picia wody, z drugiej jest przekichane, żeby później jakkolwiek odprowadzić ją ze swojego organizmu.
0: Tak, więc no, tak jak powiedziałeś, no gdyby nie ta wilgotność, nie byłoby aż tak tragicznie. A teraz September, utworzę Cry For You.

0: się tutaj dzieje?
1: Tak?
0: Co tutaj robicie?
1: Tutaj Magdo, co? My tego, miał kurde, co? To, tego.
0: No. Na chleb tak zarabiacie?
1: Tak jest, no.
0: Ciężka tu jest praca.
1: Tak jest,
2: GPS!

0: No, to jak jesteśmy, był temat letni, no to zostajemy w lecie, no bo teraz taka letnia bardzo destynacja, lecimy do Maroko. Znaczy, w sensie chciałem powiedzieć nad Maroko, nad staw Maroko w Katowicach. A tam się wydarzyło nietypowe zgłoszenie, które postawiło aż na nogi Straż Miejską, no się wyobraź, w tych Katowicach, bo kobieta spacerująca z psem zauważyła na pomoście przy stawie właśnie Maroko na osiedlu Tysiąclecia około...
1: Co to tak nazwę?
0: Nie mam pojęcia. Około 50-centymetrowego krokodyla.
1: 50-centymetrowego.
0: Tak jest.
1: No taki nieduży, ale nadal, co to robi?
0: Tak, jak relacjonowała, zwierzę nie tylko przypominało egzotycznego gada, ale również poruszało się, dlatego natychmiast oddaliła się na bezpieczną odległość, zrobiła zdjęcie i zawiadomiła służby. Prawidłowo, bardzo ładnie.
1: Tak, okazało się później, że to był po prostu Sylwester Wardenga, który przebrał psa za krokodyl.
0: Prawie... Prawie masz rację, bo dyżurny oczywiście potraktował zgłoszenie bardzo poważnie i wysłał mnie na miejsce patrol. Strażnicy ostrożnie zbliżyli się do pomostu, przygotowani na możliwość interwencji wobec niebezpiecznego zwierzęcia. A gdy znaleźli się tuż przy tym drapieżniku, okazało się, że alarm był fałszywy. Domniemany krokodyl był zwykłą zieloną gumową zabawką.
1: Właśnie teraz o tym, kurczę, pomyślałem. No trudno.
0: Ale możesz zapytać... Ale ruszało się, to co?
1: Wiatr.
0: To jest, po prostu ruszało się na wietrze, na podmuchach wiatru.
1: Ale zastanawiam się, to jest tak, albo ta kobieta, która to zgłosiła, musiała mieć jakąś poważną wadę wzroku, albo ten krokodyl był na tyle, nie wiem, autentycznie wykonany, i tu mam też na myśli dobór kolorów tej zabawki, że po prostu można było w to uwierzyć. Bo, sorry, nie chce mi się wierzyć, że taka zabawka jest pokolorowana w sposób inny niż jaskrawy.
0: Wysłałem ci link i możesz sobie zobaczyć, bo jest tam foteczka.
1: Już patrzę. Teraz słychać klikanie.
0: Klik, klik, klik.
1: Klik, klik. I rzeczywiście.
0: To wygląda bardzo autentycznie.
1: A że taka dmuchana zabawka...
0: Gumowa.
1: Znaczy, gumowa. Ja pomyślałem o dmuchanej, wiesz.
0: No właśnie,
1: taką,
0: to nie dmuchana,
1: do zabawy,
0: tylko gumowa.
1: Na plaży. Okej. Okay. Mm-hmm. No dobra, ale...
0: Ja bardzo chętnie, bardzo wow. Zachęcam was, naszych słuchaczy, żeby sobie wygooglować Katowice krokodyl i zobaczyć na własne oczy to zdjęcie, bo no rzeczywiście robi robotę.
1: Krokodyl zauważony w Maroku. Nad Marokiem. Jak nad Marokiem? Latał tamtędy. Przelatywał.
0: Jak Aladdin na dywanie. No, także taka letnia historyjka. Ale z drugiej strony można z niej wyciągnąć bardzo fajne wnioski. Nawet jeżeli nie jesteście pewni, a wydaje wam się, że jest jakieś zagrożenie, dzwońcie, o ile nie jesteście świadomi, że dzwonicie.
1: Tak,
0: bez sensu.
1: A jeśli dzwonicie, bo ktoś was śledzi, to jeśli śledzą was służby, to jak zadzwonicie na 112, to przestaną was śledzić, bo wtedy dostaną cynk, że wiedzcie o tym, że was śledzą, więc przestaną was śledzić.
0: A zastanawiałem się dzisiaj nad takim jednym tematem. Nie będzie go dzisiaj, więc go szybko zdradzę, bo jakiś typ ukradł łańcuszek od jubilera i stwierdził, że świetnym pomysłem będzie schować się na komendzie.
1: Najciemniej pod latarnią.
0: No, otóż nie tym razem. Złapali go. To nie jest temat, nie będzie temat dzisiejszy, ale bardzo pasował mi do tej historii, którą przytoczyłeś. No dobrze, to my sobie gramy dalej. Cieszymy się ostatnim GPS-em Egypt Central i White Rabbit. No, przez te upały to ja rzeczywiście już widzę białe króliczki.

0: drabinki.
1: Posłuchaj.
2: A, co?
1: Co?
2: Lele.
1: PKP.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz. Wow.

0: A teraz trochę o wydarzeniu, które Piotrek Słowik skrócił dosyć treściwie, mówiąc: a, tramwaj urodził. Przenosimy się do Poznania, bo tam tramwaj
1: urodził.
0: No się zepsuł, tak, urodził. To zapytacie, drodzy słuchacze, jak? O co tutaj chodzi? No, być może się domyślacie, być może nawet o tej sytuacji słyszeliście. Chodzi o to, że no ostatnio to ta poznańska komunikacja miejska była raczej pechowa. I to
1: no, więcej o Poznaniu słychać niż o Wrocławiu.
0: Tak,
1: a tam się rzeczy wywrocławiały.
0: Dokładnie, no tam jakieś wykolejenia to było przecież na porządku dziennym, nawet niekoniecznie z wysokimi temperaturami. No tutaj jednak te wysokie temperatury no trochę bardziej dały się we znaki, jeśli chodzi o to, co się dzieje z pojazdami tejże komunikacji, ponieważ po pierwsze, do tramwaju przejdziemy za chwilę. Autobus spłonął. Autobus spłonął.
1: Dobra, jak się to łączy?
0: Po prostu, no to, że komunikacja miejska w Poznaniu miała pecha. Około 7.30 w ogóle, to było w piątek, poznańskie służby otrzymały wtedy zgłoszenie o tym, że autobus płonie przy ulicy Serbskiej. No i cóż, no szybka reakcja, oczywiście pojazd udało się ugasić, ale jaka była dokładnie przyczyna? Tego nie wiemy. Służby są w trakcie wyjaśniania.
1: Aż mi się przypominają z Formuły 1 te komunikaty. I have smoke in my car.
0: Tak, must be the water, co? No właśnie, ale co z tym tramwajem? Konkretnie to tramwaj numer 13, linia numer 13. Na Grunwaldzkiej Tatra, tak? Tatra zgubiła, bo Tatra to jest tramwaj, dobra. Na ulicy Grunwaldzkiej.
1: Już miałem tę czarno-żółtą puszkę w głowie.
0: Zgubił silnik.
1: Okej.
0: Po czym się wykoleił? Po prostu. O to chodziło w porodzie.
1: A, że urodził silnik.
0: Urodził silnik. Więc ciężko by to faktycznie nazwać to porodem, bo raczej porodem nie nazywa się pozbycie się jednego ze swoich organów.
1: Znaczy, no ja bym to prędzej dekapitacją nazwał.
0: Nawet nie, bo to dekapitacja, no...
1: No zależy, gdzie masz, gdzie twierdzisz, że masz silniczek.
0: Tak, zależy, czy traktujesz silnik jako serce, czy jako mózg. No mózg to raczej chyba jednak nie.
1: No
0: powiedziałbym raczej, że serce.
1: Znaczy, no niektórzy mówią, że można mieć silniczek też gdzie indziej.
0: Prawda, prawda. No na przykład jak masz samochód i masz silnik z tyłu, to masz tam silniczek. Dobra.
1: Wow.
0: Moi drodzy, ja was teraz zabiorę na małą przejażdżkę, tak z 20, w zasadzie 21 lat wstecz.
1: Darcie mordy show.
0: Darcie mordy show, czyli to, co wtedy było dosyć modne. Bullet for my Valentine, Hand of Blood.

0: wtedy.
1: Znowu tematycznie. Mega się napociłem, żeby ogarnąć ten temat. Szukałem, kopałem.
2: Nie tylko przez temperaturę się napociłem.
1: Nie tylko przez temperaturę, bo dużo nie zrobili, ale jestem w stanie na tym ostatnim wydaniu audycji GPS zadać to pytanie. Co znowu zrobili Włosi?
2: No. Nie wygrali wyścigu F1, to na pewno.
1: To na pewno, dokładnie, to prawda. Natomiast tak, mieszkaniec włoskiej Vicenzy zaparkował samochód i zostawił uchyloną na około 10 cm szybę, chcąc przewietrzyć wnętrze auta podczas upalnego dnia.
2: Gdzie zaparkował?
1: Generalnie, zaparkował. Po prostu, okay. Tak, co po prostu zaparkował. Po powrocie, jak się okazuje, wraca, patrzy, a tu mandat na 42 euro.
2: O, a co, dlaczego?
1: Policjanci uznali, że pozostawienie otwartego okna oznacza niewłaściwe zabezpieczenie pojazdu, ponieważ ułatwia osobom postronnym dostanie się do środka lub próbę kradzieży.
2: A, okej.
1: Tak, no może się wydawać, że kolejny głupi przepis zrobiony przez Włochów, ale biorąc pod uwagę to, jak tam wygląda życie, to trochę mniej to dziwi, jak się człowiek zastanowi, bo podstawą do nałożenia kary był właśnie artykuł 158 włoskiego kodeksu drogowego, który nakłada na kierowców obowiązek podjęcia wszelkich środków ostrożności, aby zapobiec nieuprawnionemu użyciu pojazdu oraz ograniczyć ryzyko jego kradzieży.
2: Czyli generalnie... To jest bardzo takie... Ten zapis taki bardzo generalny. Co ja właśnie powiedziałem? Słuchaj. Wyjeżdżając z garażu, zwiększasz prawdopodobieństwo kradzieży własnego pojazdu. No i co? Mandacik!
1: Nie, w sensie jakby to jest prawda, bo przepis nie wskazuje wprost, że uchylona szyba jest zabroniona.
2: Ale czy to... Ja się zastanawiam, czy jest dokładnie określone, co... się liczy jako to...
1: Nie.
2: To.
1: Nie, już się tłumaczę. Tak jak mówię, przepis nie wskazuje wprost, że uchylona szyba jest zabroniona, jednak daje funkcjonariuszom możliwość oceny, czy samochód został pozostawiony w sposób wystarczająco bezpieczny.
2: Czyli jeśli funkcjonariusz ma z kimś na pieńku, no to na pewno coś podciągnie. No właśnie, po co wyjeżdżałeś z garażu? Dzięki temu naraziłeś swój pojazd na kradzież. Cyk. 50 euro mandat. To
1: w sensie, wiesz, czy inaczej, tutaj te 40, bo tam jest od 42 nawet chyba 150 euro.
2: O Boże.
1: Tam jest jakiś taki ten, jakiś taki ten taryfikator, jakiś taki właśnie szalony. Natomiast trochę może ma to sens, w sensie, że może nie, wiesz, no za 10 cm uchylonej szyby dostał najniższy możliwy wymiar kary.
2: Zaparkowałeś w niebezpiecznej dzielnicy? O, stary! Stówka. Bez sensu.
1: Tak, ale na przykład zaparkował niebezpiecznie, albo nie wiem, zostawił otwarte drzwi do samochodu.
2: Takimi rzeczami to raczej zajmują się towarzystwa ubezpieczeniowe, wiesz? W sumie, bo jeśli na przykład twój ubezpieczyciel by się dowiedział, że zostawiasz samochód w miejscu, w którym potencjalnie może być narażone na kradzież, jeszcze z uchyloną szybą, co miałoby ułatwić złodziejowi kradzież, to raczej składki by ci wzrosły.
1: Znaczy tak, w sensie u nas w Polsce na zachodzie tak to działa, ale we Włoszech...
2: Jakim zachodzie? Jakim zachodzie?
1: W sensie porównuj, jakby jak jeżeli sobie porównasz życie we Włoszech, a życie w Polsce, to my jesteśmy zachodem dla nich.
2: Aż tak?
1: No aż tak. W sensie tam kradzieże samochodów i różnych rzeczy z samochodów są na porządku dziennym. U nas były na porządku dziennym 30 lat temu.
2: Coś w tym może być.
1: Także ja się trochę mniej dziwię. Jest to dość absurdalne, to prawda. Natomiast znając to, jak

jak tam wygląda życie, trochę to mniej mnie dziwi. Możecie dać nam swój komentarz oczywiście na naszych mediach społecznościowych, co wy o tym sądzicie. A teraz kolejna przerwa muzyczna, a zaczynamy ją z Tinym Tempachem i Ericem Turnerem. Utwór Written in the Stars.

0: No i nadszedł ten moment, w którym wprowadzamy naszego gościa specjalnego, a jest nim człowiek, który co najmniej z połowę tego naszego GPS-a to z nami poprowadził i przyczynił się do tego, że on w pewnym momencie trwał, a mógł nie trwać. Piotr Wojtaszczyk, witam cię serdecznie.
1: Dobry wieczór. Bardzo mi miło wrócić po pewnej przerwie. Właściwie tak. No i przygotowałem dla was temat, żeby się pożegnać ładnie z GPS-em. Nie będzie to taki typowy GPS-owy format, no bo porozmawiamy sobie troszeczkę o mundialu i o tym, co dzieje się na Mistrzostwach Świata w tym momencie w Ameryce. Szeroko pojętej Ameryce, bo jest to zarówno Kanada...
0: W Ameryce Północnej i tyle. Będziemy
1: się zgadzać. I środkowej, Meksyk jest w środkowej.
0: W sumie racji.
1: Tak jest. Więc tak, porozmawiamy konkretnie o rekordach, które padły na Mistrzostwach Świata. Otóż został pobity rekord frekwencji na trybunach.
0: Już myślałem, że jakiegoś piłkarza pobili, nie słyszałem.
1: Ja jeszcze o tym nie słyszałem, ale w Meksyku wszystko jest oczywiście możliwe. Został pobity rekord frekwencji, prawie 4 miliony 700 widzów na trybunach, co zdeklasowało historyczny wynik z mundialu w USA w 1994 roku, czyli z roku, gdzie Edyta Górniak zajęła drugie miejsce na Eurowizji.
0: Musiał!
1: I Edyta Bartosiewicz wypuściła swój album Sen.
0: Same Edyty.
1: Jednodniowa frekwencja została pobita, bo wyniosła 281 tysięcy kibiców i została zgromadzona 16 czerwca. Liczba zdobytych goli, 215 bramek padło do tej pory w fazie grupowej, no to, nie licząc akurat, jeszcze fazy pucharowej.
0: Ten akurat rekord nie dziwi, no bo jest dużo więcej zespołów.
1: Poczekaj, daj mi dokończyć. No i tak, przede wszystkim dlatego, że jest więcej zespołów, bo nie 32, a 48. A także dlatego, że jest po prostu więcej meczów, bo zwiększyła nam się liczba grup i tak dalej, i tak dalej.
2: A Polska gdzie?
1: Ha, Polska? W Europie Zachodniej. Jak to powiedziałeś pięknie wcześniej. Został wyrównany już rekord goli samobójczych, bo 12 bramek takich padło. No i historyczny awans aż 9 reprezentacji z Afryki do fazy pucharowej. No ale nie dziwota, skoro mamy 32 reprezentacje w fazie pucharowej w 1/16. No i tak, Lionel Messi na razie jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o trafienia.
0: Tak, czyli... go ciągną ci sędziowie za uszy, że się nie da.
1: No nie, ta 19 trafień prowadzi w klasyfikacji wszechczasów, ale blisko za nim jest oczywiście jeszcze nasz młody i prawdopodobnie kiedyś przebije ten rekord, czyli Mbappé, Mekambłe i tak dalej. No i tak... Pojawił się nowy zawodnik najskuteczniejszy w rzutach karnych. Jest to Harry Kane, który ma aż 5 wykorzystanych jedenastek na turniejach.
0: Piechło podpalił podejście
1: rangi Mistrzostw Świata. No i najmniej skuteczny w historii rzutów karnych. Zgadnijcie, kto jest, bo to jest takie troszeczkę zaskoczenie.
0: Cristiano Ronaldo.
1: Nie.
2: Robert Lewandowski.
1: Oj.
0: Chicago Fire.
1: Lionel Messi.
0: No,
1: aż 3 nietrafione rzuty karne. Wyobraźcie sobie.
0: A i tak jest...
1: 3 nietrafione rzuty karne, w tym jeden obroniony przez... No, może to
2: zgadzać. Wojtka Szczęsnego.
1: Wojtka Szczęsnego, tak jest! Tak jest. Polska górą, Polish Mountain.
3: Polska górą.
1: No i co? Jeszcze na koniec mam najdłuższą serię Fair Play. Zgadnijcie, która reprezentacja mogła się wykazać największą jakby jakością, jeśli chodzi o
0: zachowanie. Kto tam wrócił
1: zachowanie.
0: Po 40 latach?
2: Na pewno nie Francja.
1: Kto jest najbardziej wychowanym, najlepiej wychowanym krajem świata, z największą kulturą osobistą w pracy i tak dalej, i tak dalej. Forza Horizon 6.
2: Japonia!
1: Japonia, tak jest. Japonia.
0: Nie ma to sens. No. Japonia, która wygrywała jeszcze jakoś niedawno, jak patrzyłem z Brazylią, jaki jest teraz wynik?
1: A mecze teraz są.
2: Stary, oni sprzątają, kibice japońscy sprzątają po sobie miejsca na stadionie,
0: no,
2: to
0: nie
2: jest niesamowite.
1: Jak wynik meczu?
0: 2-1 Brazylia wygrała, w 96 minucie Martinelli strzelił na 2-1.
1: A o której rozpoczął się mecz?
0: Jakieś 19 chyba.
1: Okej. Dobrze, no to co? Tyle z tego tematu. Ja was żegnam. Bardzo dziękuję wam za poprowadzenie, za wdrożenie mnie do audycji, za to, że byliście przez te wdrożenie do radia, tak. Tak jak Piotrek mi podpowiada na słuchawce. Więc naprawdę...
0: Której nie masz na uchu, ale...
1: naprawdę wam bardzo dziękuję. No i co? A teraz zostaję znowu sam. Zalia.

0: Co ludzie o tym myśleli? Co tu ludzie z okolic o tym mówili, myśleli?
1: Ludzie o tym myśleli, tego w Polsce tego nie było jak Pero jest. A za to milicja się nie wierzy, ani milicja za to nie uwagi nie wyczuła. Aby przyjechali się śmiali z tego.
2: Słuchacie audycji GPS.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ale co podpalił?
2: No ktoś podpalił, ja nie wiem kto.
0: Queens of the Stone Age w utworze In My Head na antenie Radia Nowinki podczas ostatniego przystanku GPS Last Ride.
3: Przystanku Woodstock.
0: Tak. Ostatnia przejażdżka z GPS-em trwa w najlepsze. A dziś o tym, teraz o tym, że zakończył się rok szkolny. Ostatni piątek. W związku z czym Polska Agencja Prasowa opublikowała sondaż przeprowadzony przez pracownię Ibris, w którym Polaków zapytano o ocenę zmian w edukacji i ogólnie stan. No i cóż by tu powiedzieć, większość respondentów, i to zdecydowana większość respondentów, ma raczej negatywne zdanie na ten temat, w sensie polskiej edukacji, ponieważ 72% respondentów uważa, że szkoła nie przygotowuje uczniów do dorosłego życia.
4: Prawda?
0: Prawda. 80% twierdzi, że absolwentom brakuje umiejętności przydatnych w codziennym życiu. Z kolei 81%, że polityka odgrywa zbyt dużą rolę w edukacji.
4: Polityk? No, trochę tak.
0: Tak, historia to jedynie wersja zwycięzców, tak? No, generalnie 58% uważa, że polskie szkolnictwo to w ogóle w złym kierunku zmierza. Ajej, łajej. Ciekaw jestem w sumie, jakby wyglądało, jakby wyglądał taki sondaż, takie badanie w kontekście uczelni wyższych.
5: To ja się wtrącę i powiem tylko taką anegdotkę co do wtrącania polityki w szkołę. Na zakończeniu roku w jednej z tomaszowskich szkół, czyli z moich rejonów, został zaproszony starosta. Tylko nie byłby to żaden problem w tym, że starosta został zaproszony, któremu kadencja skończyła się jakiś czas wcześniej, został odwołany, więc była to zagrywka polityczna po prostu w szkole na zakończeniu roku.
0: Wow!
4: No, to jest rzeczywiście gruba jazda.
0: Imponujące.
4: To trochę tak, jakby prezydenta Michalskiego teraz gdzieś zaprosić.
0: Tak, i przedstawić jako prezydenta. 55% badanych uważa, że szkoła przykłada zbyt dużą uwagę do ocen. Ja się tutaj też z kolei zgodzę.
4: Znaczy nie, no dobrze, oceniajmy nasze dzieci.
0: Ale zbyt dużą wagę.
4: Ale róbmy to z głową.
0: Tak, tak dokładnie o to chodzi. 68% twierdzi, że ograniczenie ilości prac domowych było błędem.
4: O.
0: To jest ciekawe.
4: Znaczy rodzice o swoich dzieciach pewnie tak powiedzą, bo teraz dzieci mają więcej czasu w domu i zawracają łeb.
0: Trzeba im jakoś czas zorganizować. Ale były też pozytywne akcenty tego wszystkiego, bo 53% badanych chwali wprowadzenie edukacji zdrowotnej.
4: Co drugi.
0: 52,9% ma taki sam stosunek do edukacji obywatelskiej, co swoją drogą brzmi trochę jak taki polityczny...
4: Czym jest edukacja obywatelska?
0: Nie wiem, brzmi jak polityczny przedmiot. 49% uważa, że dobrym pomysłem było zmniejszenie liczby godzin nauczania religii.
4: Czyli co drugi?
0: Nadal, nie?
4: Jakby wciąż co drugi. W sensie, wiesz, 53% przy tej edukacji zdrowotnej to jest dokładnie procent, mam wrażenie, jaki ma aktualna władza, a nie ma ta poprzednia, i jakby to się tak będzie płynnie zmieniać, nie? Że jak zmieni się władza, to 53% będzie zadowolone z tego, że edukacja zdrowotna została wycofana.
0: Słuchaj, generalnie wracając do naszych liczb, to 66% Polaków uważa, że nauczyciele powinni zarabiać więcej.
4: 100% powinno uważać, ale...
0: Nie, bo wiesz co, jest taka grupa ludzi, która uważa, że ten pełny etat nauczyciela ograniczający się do 18 godzin tygodniowo to jest wszystko. A oni nie zdają sobie sprawy z tego, że nauczyciele dużą część swojej pracy zabierają do domu.
4: No tak, oczywiście, sprawdzanie tych wszystkich sprawdzianów, kartkówek, przygotowywanie się do prowadzenia zajęć. Skupa czasu.
0: No właśnie. No, a generalnie to stanowisko nauczyciela jest powszechniejsze wśród osób, które wychowują dzieci, niż wśród osób, które tego nie robią, bo te, które wychowują, to jest 71,8% respondentów. Więc... Tak ma się właśnie stosunek do edukacji w Polsce. Zdania są podzielone, aczkolwiek w takich kluczowych kwestiach raczej negatywne. Balu Brigada w utworze So Cold.

0: No i kolejny mamy temacik, już mój ostatni dzisiaj, i o kolejnych głupich ludziach będziemy rozmawiać.
1: Moje ulubione.
0: Tak jest, w Zgorzelcu. Prokuratura postawiła zarzuty kilku osobom podejrzanym o serię kradzieży o dość, nazwijmy to, nietypowym asortymencie.
1: Cóż to takiego?
0: Otóż, zaczniemy od samego początku historii, bo ona zaczyna się jeszcze w 2023 roku. Na stacji kolejowej w Węglińcu, gdzie zatrzymał się pociąg z ładunkiem wojskowym. Podejrzani mieli wykorzystać moment, gdy konwój był słabiej nadzorowany, zerwać plomby zabezpieczające wagony i dostać się do środka. Z jednego z kontenerów zabrali 4 skrzynie. Mm-hmm. Szybko jednak wyszło na jaw, że nie do końca wiedzieli, co ukradli. Po otwarciu skrzyń i zorientowaniu się, że w posiadaniu mają 120 pocisków artyleryjskich...
1: O kurczę, grubo!
0: Porzucili je w pobliskim staje. No. Wow. Natomiast to nie jest jedyny skok, który zrobiła ta grupa, bo równolegle ta sama ekipa miała zajmować się również bardziej przyziemnymi kradzieżami z innych wagonów tego samego typu transportów kolejowych. Łupem padły m.in. 54 urządzenia Thermomix.
1: O nie, co na to te wszystkie gospodyni domowe. O nie, przepraszam, zapomniałem dodać. Z klasy średniej.
0: Ej, weź, moi rodzice mają Thermomixa. Natomiast 54 urządzenia o łącznej wartości blisko 300 tysięcy złotych. W tym przypadku sprawcy mieli działać, wyobraź sobie, bardziej metodycznie, bo znamy te metody. Po kradzieżach zakładali fałszywe plomby, dzięki czemu zniknięcie towaru wychodziło na jaw dopiero po dotarciu pociągów do miejsca docelowego.
1: Właśnie zdałem sobie sprawę z tego, z jaką pogardą, zupełnie przypadkiem powiedziałem o tej klasie średniej. Jakbym ja był jakiś nie wiadomo jaki burżuj, no przepraszam nie to chciałem dodać.
0: Jakbyś do niej nie należał!
1: No w sumie to chyba nie należy jeszcze.
0: A od kiedy się zaczyna klasa średnia?
1: Nie pamiętam. Zależy, czy Polska, czy Europejska.
0: W sumie. Śledczy ustalili również, że część skradzionych rzeczy trafiła dalej do innych osób, które również usłyszały zarzuty paserstwa. Ostatecznie sprawa trafiła do sądu, a oskarżonym grożą kary sięgające nawet...
1: 5 lat!
0: Wyprowadziłem cię w pole, bo 10 lat więzienia. Za paserstwo jest dycha.
1: Okej, okay. No to będziemy pamiętać na przyszłość.
0: No, także ci, co kradną Thermomixy, czasem inaczej, chłopaki sobie stwierdzili, no idziemy kraść z pociągów. Co tam złe, co tam może być, Thermomixy? No to se trafili, na pociski artyleryjskie, które...
1: Będziemy kraść z pociągów, tego nikt nie sprawdza.
0: Ale wiesz, bo to jeszcze najzabawniejsze jest to, że to jest... Że to był pociąg, który jechał prawdopodobnie, tak trzeba zakładać, na Ukrainę, tak? Który wiózł pociski artyleryjskie z Niemiec przez Polskę, no, na front.
1: No to jeszcze przy okazji pewien sabotaż mógł lecieć.
0: No nie, jeszcze powinny tam wlecieć za jakieś zarzuty za szpiegostwo na rzecz Rosji.
1: Jeszcze jakby się tym wszystkim sąd wojskowy zajął.
0: Może się zajmie.
1: Łaj, jejku, ale to eskalowało. Ale to eskalowało. Niesamowite.
0: To prawda. A teraz byśmy sobie coś zagrali, tylko nie wiem i nie widzę co. Więc musisz mi powiedzieć, Piotrku Słowiku, co jest następne. A, Panika de Disco. No dobrze.
1: L.A. Devotee.
0: L.A. Devotee na naszej antenie.

0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: Co podaję?
1: No dzwonię po garaż ogrodowy. Człowieku, Zbyszek, ty gdzie jest?
2: Słuchacie audycji GPS.

0: słuchacie audycji GPS.
1: Ja już tego nie mogę słuchać!
2: Pink Floyd w utworze Time, a czas nam ucieka nieubłaganie, no bo to już będzie ostatnie nasze wejście nie tylko w tym sezonie GPS-a, ale również w GPS-ie jako całości. Moi drodzy, a co będzie tematem kończącym audycję? Pomyślelibyście sobie, może jakieś podsumowanie, może jakieś wspominki. Ha! Nie.
0: Będzie?
2: Zostaje... No dobra, niech będzie. Ale zanim, to jeszcze porozmawiamy sobie o tym, co ciekawego zrobiła firma Commodore. I to nie, nie jest włoska firma, żeby...
0: Commodore!
2: Żeby nie łączyć tutaj dwóch nazw różnych, nie wiem, segmentów, cokolwiek. Commodore Callback 8020. Jest to telefon opracowany przez firmę Commodore. I on jest na tyle unikalny, że w zasadzie to nie jest za bardzo unikalny, co po prostu nawiązuje do technologii w stylu retro. Chodzi tu o to, że jest to po prostu telefon, który uniemożliwia nam korzystanie z mediów społecznościowych.
0: Wow.
2: Jest on ograniczony do podstawowych funkcji telefonu, takich jak oczywiście dzwonienie, wysyłanie wiadomości. Ma wbudowane takie na przykład komunikatory jak WhatsApp, czy możemy na nim słuchać muzyki, oczywiście ma też aparat i w ogóle, ale właśnie nie ma tam tych najbardziej angażujących mediów społecznościowych. Nie zainstalujemy tam Facebooka, nie zainstalujemy tam Instagrama, nie zainstalujemy Xa, TikToka też. Więc to jest odpowiedź, myślę, firmy na to, że młode pokolenie ostatnimi czasy lubi sięgać właśnie do takiej starszej technologii, ograniczając się do tych najprostszych funkcji ze świadomości tego, jak działają one na ludzki mózg, plus do tego po prostu retro technologia im się podoba.
0: No, więc właśnie im naprzeciw... Tamagotchi, to nie będą wiedzieli, co to.
2: Ej, a to było fajne akurat.
0: Dobra.
2: No, tak, zdaniem twórców, poza aplikacjami z tak zwanej czarnej listy, czyli tych, o których mówiliśmy, telefon obsługuje 99% aplikacji Androida, więc mapy, muzyka, jakiś Uber czy Bolt też tam działają, aparat gry, podcasty działają. Nie ma właśnie tych takich najbardziej wpływające na aktywność, nie wiem jak to powiedzieć, mentalną, cokolwiek. No w każdym razie media społecznościowe są niedostępne. I tak, co by tutaj jeszcze dodać o tym, jak ten telefon wygląda, bo dosłownie on swoim designem nawiązuje do takich starych telefonów. Mm-hmm. Jest to dosłownie telefon z klapką.
0: Pamiętam mój ostatni telefon z klapką, moja babcia miała takie, oczywiście za dzieciaka, no bo wtedy były telefony z klapką, moja babcia miała taką tendencję, że nie sprawdzała kieszeni, jak coś rzucała do prania, no i nie sprawdziła, że w spodniach jest mój telefon i go wyprała. Tak skończył mój ostatni telefon z klapką, bardzo go lubiłem, był taki, był biało-niebieski.
2: Ja kiedyś to samo zrobiłem, ale ze słuchawkami, więc nie aż tak źle jak w twoim przypadku. Commodore Callback 8020 będzie kosztował podobno według serwisu Dexerto $499.
0: 2000 zł.
2: Dużo, nie? No słuchaj, to jest tak naprawdę smartfon w nieco innych ciuchach, który ma zablokowane social media.
0: I z klawiaturą.
2: I z klawiaturą, tak. No bo obsługuje wszystko. To jest telefon, który ma po prostu działać tak, jak sobie tego wyobraża współczesny użytkownik, że ma mapy przed sobie, ma jakiegoś Ubera, może sobie muzyki posłuchać, może sparować jakieś słuchawki bezprzewodowe prawdopodobnie. Tylko po prostu mówię, nie ma tych mediów społecznościowych.
0: Okej, okay, tylko to już na przykład zamiast wydawać 2000 zł.
2: No to jest jednak sporo.
0: Nie lepiej byłoby, że spróbować poćwiczyć wolną wolę i silną wolę i po prostu usunąć te wszystkie aplikacje ze swojego telefonu i postarać się ich nie instalować z powrotem.
2: I to jest ta trudniejsza opcja, do której zachęcam.
0: Tak, jest zdecydowanie trudniejsza.
2: Bo tak jak mówisz, to jest
0: można wydać dwa koła, nie? Ale...
2: Tak, to jest przy okazji ćwiczenie siły woli.
0: Ale można też nie.
2: Można też nie. Można zostać przy tym, co się ma. No, więc z tą myślą was zostawimy. Dbajcie o siebie. Jest bardzo gorąco. Pijcie dużo wody i... No, nie przebywajcie na tym słońcu. Jejku, ile nam minęło czasu przy tych GPS-ach?
0: Powiem ci tak. 3 sezony.
2: I to nie tylko GPS-ach, bo jeszcze przed GPS-em byliśmy z wami w ramach Nowinek Su przecież.
0: Tak, było tam trochę tego. Natomiast w ramach samego GPS-a 3 sezony. Pierwsze 23 wydania, drugi 40.
2: Wow.
0: Dzisiaj zamykamy się na 39 wydaniu, czyli łącznie 142 wydania audycji GPS.
3: Ja chcę tylko wtrącić, że 39 to najlepsza liczba do kończenia. Adam Małysz kończył karierę, jak miał 39 zwycięstw i tak samo Kamil Stoch.
2: Ile lat ma Robert Kubica?
0: Nie kończ mu kariery jeszcze, chłopie. No, my też kariery pewnie...
2: 41, dobra, on już przeszedł przez te granice.
0: Dobrze.
2: Jemu to nie grozi.
0: My wam naprawdę bardzo pięknie dziękujemy w jako redakcja audycji GPS. Chcieliśmy podziękować całemu Radio Nowinki i całej redakcji Radio Nowinki. Przede wszystkim oczywiście Tomek, Michał, wielkie serce dla was.
2: Tak, Michał w ogóle do nas napisał w trakcie audycji z podziękowaniami za nasz wkład w funkcjonowanie radia. Pozdrawiamy
0: serduszko. Dziękujemy wszystkim, którzy brali tutaj czynny udział, wszystkim gościom, którzy w trakcie dni otwartych uczestniczyli w ramach audycji GPS. Wszystkim naszym dodatkowym prowadzącym, gdzie oczywiście Piotrkowi, którego już dzisiaj słyszeliście, ale również Franek Gebauer, który bodaj dwa czy trzy wydania również poprowadził. Wielkie dzięki, bo bez was by się to pewnie nie udało.
2: Jak najbardziej. No, z mojej strony dodam tylko tyle, że jesteśmy po prostu wdzięczni, że nas słuchaliście. Dziękujemy za te wszystkie wiadomości, czy na naszym live czacie, czy na mediach społecznościowych. Dziękujemy za wsparcie, za pomysły, za piosenki, które też nam podsyłaliście, bo to też nam nieziemsko ułatwiało pracę. Czasami po prostu znaleźć piosenkę to było też wyzwanie.
0: No to co, ostatni raz.
2: Albert Pulsa.
0: Jakub Green realizował nas niezastąpiony Słowik Piotr.
2: Gościnnie jeszcze Piotr Wojtaszczyk.
3: Papa.
2: A teraz perfekt, chcemy być sobą, a później, jak zawsze, Szusza będzie w Ilarie, więc zostajcie z nami jeszcze chwilę.
0: Dzięki, na razie, cześć.

0: Poranek w Nowinkach. Od poniedziałku do piątku. Od 9 do 11. Z nami wstaniesz prawą nogą.
1: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
2: Siedzę sobie proszę pana w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
1: Teatr. To beer or not to beer?
3: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
4: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
5: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
6: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

Mamy dzisiaj czwartek, drugi dzień lipca i 183 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Jagoda, Maria i Urban. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego, a również tym dodatkowym, czyli Piotr, Bożydar, Martynian, Bernardyn, Bogudar, Bogodar i Bożdar. Solenizantom oczywiście wszystkim jak leci życzymy wszystkiego najlepszego. Dodatkowo podpowiem, że dzisiaj międzynarodowy dzień UFO, czyli niezidentyfikowanego obiektu latającego. No i dzień dziennikarza sportowego. To akurat z mistrzostwami świata się jak najbardziej zgrało. A jeżeli chodzi o propozycje muzyczne, to zapraszam Was dzisiaj na 18 do Tauron Areny, a tam, uwaga, uwaga, Ricky Martin będzie koncertował, w związku z tym będzie dźwięcznie, skocznie i melodyjnie. Natomiast o 20 za to jutro The Clover Hearts w Gwarku będą skandowali, bo będzie punk, to taki celtycki troszeczkę. Zapraszam oczywiście. A jeżeli chodzi o propozycje filmowe, to zapraszam Was do Multikina, bo macie niepowtarzalną okazję obejrzeć premierowy film nie w piątek, ale w czwartek, moi drodzy. A będą do obejrzenia Minionki i Straszydła, czyli Minionki, które znowu wracają, a postanowiły jako gwiazdy Hollywoodu nakręcić nowy film, do którego potrzebują bohaterów, którzy wymykają się spod kontroli. Jednym słowem, zamieszanie totalne. Dodam jeszcze do tego, że dzisiaj do obejrzenia film będzie o godzinie 16:45 i 17:45. No i informacje bieżące. Przypominam, że już w sobotę, 4 lipca, 48 regaty o puchar Jego Magnificencji Rektora Politechniki Krakowskiej. To wszystko w Ośrodku Szkolenia Żeglarskiego Politechniki Krakowskiej w Żywcu. Oczywiście zapraszam serdecznie. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a za tym dzień podpowiadam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko powinno być głośno i wyraźnie, bo wy zrobiliście swoje, a my zagwarantujemy już dobrą muzykę, ciekawe tematy i miłą atmosferę. A jeżeli dodam do tego jeszcze, że dzisiaj wieczorem inżynierskie historie to o 21:00, natomiast jutro o 9:00 poranek, wieczorem w piątek herbatka. Jednym słowem, zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w ramach inżynierskiej historii na antenie Radia Nowinki, a wita Was Tomasz Kapuśniak. A jeżeli chodzi o dzisiejszy program, to powiem krótko, to musiało się tak skończyć i musiało się tak stać, no bo w końcu było już o wielkich wynalazkach kultury greckiej, było o wynalazkach kultury rzymskiej, chociaż to z greckimi chyba były bardzo powiązane. Było również o tym, co z tej helenistycznej starożytności przetrwało w kulturze arabskiej. Natomiast nie było jeszcze jednej sprawy. No, może z drobnymi prześwitami, ale to już zupełnie inna kwestia.

No właśnie, jeżeli zaintrygowałem was tym pierwszym wejściem, to od razu wyjaśniam. Chodzi o Chińczyków, moi drodzy. No w dzisiejszych czasach, jeżeli rozmawiamy o jakiejkolwiek produkcji, jakichkolwiek nowościach z grona elektroniki i nie tylko, no to od razu się nasuwa jakiś związek z Chinami, manufakturami, fabrykami, które znajdują się w Chinach i to, co oni wytwarzają i później rzucają na cały świat, jakkolwiek również, że tak powiem, czasami wymuszają to i owo właśnie poprzez swoją rolę, dominującą rolę w produkcji bardzo wielu komponentów na świecie. No ale wbrew pozorom, ta tendencja, jeżeli chodzi o tworzenie, to nie jest bynajmniej coś nowego. Można by powiedzieć, że w wieku XX, kiedy no powiedzmy mocarstwa europejskie starały się Chiny marginalizować, kiedy Japończycy prawie że je zaczynali podbijać, czy ewentualnie Mao Tse-tung, który postanowił stłamsić wszystko, co wiązało się ze starym i wprowadzić nowe, no to można powiedzieć, że właśnie te czynniki spowodowały, że pamięć o tych wynalazkach troszeczkę podupadła. No ale te wynalazki wielokrotnie były tym, co napędzały rozwój technologiczny całego świata i Europy. A jak to się stało? No różnie, moi drodzy, ale o tym za chwilę.

Jeżeli byśmy tak zaczęli się zastanawiać nad tym, co jest tym Memento Mori, największym, najważniejszymi wynalazkami, które Chińczycy ewentualnie dali światu, no to oczywiście od razu można by powiedzieć papier, bynajmniej nie ten toaletowy, druk, kompas i proch strzelniczy. No, dlaczego tak? No cóż, no powiem może inaczej. Bez papieru ciężko sobie wyobrazić powstanie notatek, zapisywanie czegoś. No, tabliczki pokryte woskiem, które z Rzymu pamiętamy, nie do końca w tym zakresie się sprawdzały. Papirusy, no cóż, miały też swoje wady. Papier był znacznie tańszy w wytworzeniu i jak się okazuje, no, bardziej masowo dostępny. Chociaż druga strona medalu jest taka, że nie od razu oczywiście papiernie zbudowano. Jeżeli mówimy o papierze, no to oczywiście podstawowa kwestia książki. No jeżeli sobie przypomnimy te manuskrypty tworzone na pergaminie w tych ciemnych reperkutoriach czy przepisywaniach, które przy klasztorach były, no to od razu w tym momencie przywodzi na myśl nam akurat drogi pergamin. No pamiętajcie, że to była odpowiednio spreparowana skóra zwierząt, w związku z tym przetworzenie tego było dosyć ciężkie, no ale wiązało się to również z tym, że później powstawały, no powiedzmy, przepisywanie wielokrotnie na tej samym arkuszu, czyli po prostu wycierało się troszeczkę to, co na wierzchu i pisało na nowo. No właśnie, ale może wezmę głębszy oddech.

Pergamin pergaminem, druk drukiem oczywiście. No, jeżeli byśmy chcieli drukować książki na pergaminie, no to wyszłoby na to, że skutek byłby prawie taki sam jak w przypadku ich przepisywania, a ściślej to prawdopodobnie również zwierzyny w Europie i nie tylko zaczęłoby brakować. Ale to już sprawa wtórna. No, u nas druk wiadomo kiedy odkryto, Gutenberg moi drodzy, a w Chinach było to troszeczkę wcześniej. No i nie można zapomnieć również o kompasie. No bo w końcu Chińczycy już na przełomie starożytności używali kompas, który pokazywał również w mgle, czy ewentualnie w chmurzystą noc kierunek północny. A u nas tak się nie działo.

No i ostatnia kwestia. Co prawda w Chinach proch strzelniczy bynajmniej nie był tym związkiem, który powstawał z myślą o wojowaniu, a przynajmniej na początku, bo był to element, który służył do rozrywki, czyli te piękne race, sztuczne ognie, które fruwały, to jest właśnie element powstający właśnie przy użyciu prochu strzelniczego. A skoro już mowa o prochu strzelniczym, no to moi drodzy, proch strzelniczy, no jak się okazało, znalazł, zgodnie ze swoją nazwą, zastosowanie również w wojskowości. Wtedy można było zacząć strzelać, wybuchiwać i parę innych rzeczy. Jednym słowem, moi drodzy, to wszystko znamy z kultury chińskiej. A swoją drogą, no przeciekło to różnie, że tak powiem, na rynek europejski, ale bynajmniej nie były to jedyne elementy, które... No, przeszły z kultury chińskiej do naszej.

Jeżeli byście się zaczęli zapytywowywać, czy ewentualnie były to jakieś no, wielkie, epokowe wynalazki, no wbrew pozorom tak, no bo zaczynając od pługa żelaznego, który, no wyobraźcie sobie, radło, drewniane radło, które no, raz, że orało bardzo płytko, dwa, jak się okazuje, no, zużywało się nader szybko również. No i wymagało oczywiście no, dłużej obsługi, no bo wydajność tego była niewielka. No ale właśnie pług żelazny, który w Chinach zaczął być stosowany już bardzo dawno, zmienił to wszystko, moi drodzy. Poza tym no, coś takiego, co kojarzy się również z wywożeniem z fabryki, czyli taczki, moi drodzy, a kiedyś to podstawowe narzędzie transportu czy budownictwa. No i nie można również zapomnieć o rzeczach, które właśnie z Chińczykami chyba najbardziej się wiążą, czyli porcelana. No tu chyba trafiłem w sedno, no bo przez całe dekady, całe wieki porcelana była cenna, cenna na wagę złota i to dosłownie, moi drodzy. No jedwab chyba jeszcze bardziej, no bo był to synonim luksusu, coś, co powodowało, że ktoś niskiego stanu nagle stawał się kimś niezwykle ważnym, bogatym. W jednym z filmów usłyszałem akurat zdanie wypowiadane, no może trochę oderwane w kontekście, że jak uczynić szlachcica? No wystarczy mieć kawałek jedwabiu w ubraniu i od razu jest się, że tak powiem, tym bogato urodzonym.

No właśnie, i tak to akurat te wynalazki szły. Było ich dużo, całą masę, no i też nie bez kozery zaznaczyłem, że jest to moment, w którym my właśnie do takich chińskich wynalazków wrócimy. Ale nie dzisiaj i nie o wszystkim, bo zabrakłoby nam czasu, to po pierwsze, po drugie chyba i wątków, ale nie można również zapominać, że poza tymi rzeczami są jeszcze kwestie związane z astronomią, medycyną, no i nagle można jeszcze dorzucić sejsmologią, to też chyba takie znamienne. I właśnie o tych wynalazkach będziemy mówić w najbliższym czasie. A dzisiaj za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam, Tomasz Kapuśniak, i zapraszam do słuchania naszego programu, czyli Inżynierskich Historii na antenie Radia Nowinki.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

www.nowinki.pkedu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

A może kupię perfumy zamiast przeglądać YouTube'y. Wyjdę na miasto się przesunąć w prawo, wow. No albo wreszcie dojrzeję zamiast się dziwić jak Niemen, wow. Chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy

Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, w ważnej sprawie rodzinnej.

A może kupię perfumy zamiast przeglądać YouTube'y. Wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow, no albo wreszcie dojrzeję zamiast się dziwić jak Niemen. Wow, chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy play.

A może kupię perfumy zamiast przeglądać YouTube'y, wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow. No albo wreszcie dojrzeję zamiast się dziwić jak Niemen. Wow. Chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy play.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.